0: Bardzo przepraszam, że ja tak wpadłem nieoczekiwanie, ale wie pan, widzę światło się palę, tak sobie szedłem i padłem. Czy mógłby pan przedstawić gospodarza?
1: Będzie trudne, ja sam od paru tygodni staram się przedstawić gospodarza i dotychczas mi się to nie udało.
0: A czy

To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Za oknem deszczowo, ale u nas świeci muzyczna energia i zapraszam na audycję. A przed nami jeszcze całe popołudnie i cały wieczór audycji z Darkiem i z Jolą. Dlatego życzę Wam bardzo miłego wieczoru, bardzo miłego popołudnia, a potem wieczoru właśnie z radiem Larmo. Kochani, przed nami na pierwszy rzut trzy piosenki, ale wcześniej chciałam bardzo serdecznie pozdrowić całą ekipę naszego radia z Gabi i Darkiem na czele oraz moich przyjaciół. Zatem przed Państwem Miriana w utworze. Jeżeli chcecie znać tytuł, to zapraszam na stronkę radia. Tam proszę sobie odczytać. Później Kapela Górole, Lekarstwo Duszy, Dominika i Janusz Żyłka, Abrakadabra.

I o uwagę teraz bardzo proszę wszystkich dzisiejszych jubilatów i solenizantów. Kochani, życzę Wam szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego, co sobie zapragniecie i co sobie życzycie, żeby Wam się spełniło. I w upominku muzycznym Kamraty Szczęścia i Zdrowia, potem Balkan Express, Nasze Rusze i Kalimeros, przepraszam, Happy Day.

Kochani, tak przeglądałam dzisiaj internet i dzisiaj trafiłam właśnie na tą całą, cały kalendarz świąt nietypowych i mamy dzisiaj takie fajne święto, moim zdaniem, fajne święto, mianowicie Dzień Odnawiania Znajomości. I tak sobie myślę, że to chyba taki wyjątkowy moment, żeby się zatrzymać na chwilkę w biegu i przypomnieć sobie ludzi, z którymi kiedyś, no nie wiem, dzieliliśmy wspaniałe chwile, imprezowaliśmy, ludzi, z którymi znamy się do dzisiaj, prawda, tylko ludzie, których spotkaliśmy kiedyś na swojej drodze i z którymi czuliśmy się bardzo, bardzo fajnie. Ja Wam powiem teraz, że ja w myślach szukam takich osób i pewnie by się znalazły, ale ja znalazłam natomiast u siebie w domu coś, co tych ludzi i mi przypominało, przypomina, ale również ludzi, których zupełnie nie pamiętam, ale o tym za moment. Póki co posłuchajmy Sandro Hoffman, piosenkę w wykonaniu Sandro Hoffman, Adam Chrola, Piękna Nieznajoma i Mariola Gutowska, Lećmy wśród gwiazd.

Wiecie co, kochani, w związku z tym dzisiejszym nietypowym świętem odnawiania znajomości, ja kilka dni temu dosłownie znalazłam notes u siebie w domu, notes taki już bardzo zakurzony w cudzysłowie, bo stary, notes co najmniej sprzed 15 lat na pewno, jak nie więcej. No i tam miałam zapisane numery telefonów i uwierzcie mi, że część osób mogłabym jeszcze dzisiaj pamiętać, ale część normalnie nie pamiętam, kto to jest. I pewnie jakbym dzisiaj zadzwoniła i chciała odnowić tą znajomość, a cześć, co tam słychać, no nie i to, jestem Agnieszka, pamiętasz mnie, to nawet jakby ta osoba rozmawiała, no nie ze mną, ja bym ją chyba po głosie nie poznała, bo patrzę w ten noc, ja mówię, kurczę, skąd ja ją znam, a kto to jest? Część tam, czy to chyba były moje pierwsze, to chyba jeszcze było dawniej, to pierwsze moje lata, gdzie przebywałam we Włoszech, mieszkałam i na pewno to nie byli ludzie, z którymi utrzymywałam stały kontakt, bo tak byłoby do dzisiaj, prawda? Tak jak z moimi przyjaciółmi z Italii. Natomiast gdybym chciała odnowić dzisiaj tą znajomość, no powiem wam, że byłabym w konsternacji, bo ja nie wiedziałabym nawet, z kim ja rozmawiam. Pewnie później sobie tłumaczyłam, ale jak mogłam swój prywatny telefon, prawda, wymienić się, ale to może był ktoś, kto mi pomagał szukać pracy, albo kto mi tam pomagał szukać mieszkania, albo jakaś instytucja, no nie wiem, w każdym bądź razie uwierzcie mi, nie pamiętała i nie pamiętam szereg tych imion nawet, imion, nazwisk, numerów telefonów, także z tym odnawianiem znajomości z tymi osobami na pewno spełzłoby na niczym, ale pamiętam również mnóstwo tych osób, z którymi nie utrzymuję kontaktów, ale z którymi, którzy bardzo mi wówczas pomogli. O, popatrzcie się, jak takie rzeczy się pamięta, prawda? Bardzo mi wówczas pomogli, kiedy stawiałam pierwsze kroki. Ja to nazywam mojej drugiej ojczyźnie, bo tam mnóstwo lat przeżyłam pięknych. Kochani, Norman Langen, potem Proskauer Echo. O właśnie, przypomnijmy sobie utwór Proskauer Echo, Nocy Czar i co jeszcze wybrać? Piotr Feszter, Stukam w Twoje drzwi.

Na konsolce pozdrowień pięknie, witam Kasię. Kasia pisze, pozdrawiam Ciebie, Agnieszko i rodzinkę, redakcję radia oraz słuchaczy. Miłego wieczoru i popołudnia jeszcze w sumie życzę. Kasiu, pięknie dziękuję za pozdrowienia, wzajemnie Ciebie pozdrawiam i Twoją rodzinę. Życzę Ci fajnego jeszcze popołudnia, później wieczorku. Do Twojego wpisu przygotowałam piosenki Bayer Pool, Moja mała blondyneczko, Andre, a może kochasz tak jak ja i Magic Band, Patrycja Ferenc, tak, moje szczęście.

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Życzę Ci fajnego wieczorku, popołudnia późnego w sumie jeszcze. I właśnie, co chciałam powiedzieć? Jakąś amnezję dostałam chwilową, a nie, ponoć to się nazywa mgła mózgowa. Słuchaczu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Tak jak wspomniałam, życzę Ci miłego popołudnia i wieczorku i fajnie. No i do Twojego wpisu przygotowałam utwory w wykonaniu Brigidy i Roberta Łukowskiego Nieznajoma, potem Andrea Berg i na końcu Backstreet Boys.

Witam pięknie, witam na konsolce pozdrowień naszą Gabi i naszego Darka. Witajcie kochani, potem Gabi i Peter. Natomiast skupię się jeszcze teraz na Darku i Gabi, którzy piszą, a za chwilkę Peter i Gabi wasz wpis. Gabi i Darek piszą, jeszcze tylko jutro do pracy, a potem długi weekend. A serdecznie pozdrawiamy ciebie Agnieszko wraz z rodzinką, słuchaczy od A do Z oraz ekipę radia. Tak, my jesteśmy dzisiaj umęczeni, ja po odwiedzeniu centrum radiologicznego, a to jest 20 km od domu, a dojazd to na pół dnia, oj to faktycznie. No a Darek po pracy. Teraz kawa, ciacho, no i nogi wysoko, a do tego fajna muzyka, którą nam serwujesz Agnieszko, dziękujemy, no i się wsłuchujemy, pa pa pa, cmok cmok. Gabi, cmok cmok również dla ciebie. No i Darka w jeden i drugi policzek serdecznie. I no cóż Gabi i Darku, rozgoście się na mojej audycji wygodnie, bo na szczęście nikt cię nie musicie już pędzić, prawda? I mam nadzieję, że cokolwiek załatwiłaś tam w tym centrum radiologicznego, okaże się, że jest bardzo pozytywną odpowiedzią na to, co tam musiałaś wykonać. I cóż jeszcze mogę powiedzieć, też się bardzo cieszę z tego weekendu nadchodzącego, jeszcze tylko jutro faktycznie do pracy i rzeczywiście można odpoczywać. Gabi i Darku, pięknie i serdecznie was pozdrawiam, życzę wam fajnego, miłego popołudnia, w sumie wieczoru już, bo już 18 za kilkadziesiąt minut, za 40 minut, no to już można powiedzieć, że jest wieczór. I dla was, do waszego wpisu, dla was piosenka Erosa Ramazowskiego, Più bella cosa, potem duo koral z muzyką we dwoje i Geraldine Olivier zaśpiewa również dla was.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

Cześć, witam na konsolce pozdrowień pięknie Gabi i Petra, a witają nas kochani, skąd oni nas witają z ogródka i piszą, buziaczki, miła prezenterka, dziękuję pięknie za miłe słowa, nareszcie ciepło, dziś od rana jestem na ogródku. W południe dołączył Peter i zrobił placki ziemniaczane, ja kupiłam łososia wędzonego, do tego serek ze świeżą cebulką zieloną i innymi ziołami. Pychota. Ugotowałam sobie dzbanek herbaty z pokrzywy i miętą, plus cytryna i mamy wspaniały dzień. I przede wszystkim zdrowy Gabi i Peter, zdrowy, mimo dużo pracy. Tak więc w tym wyśmienitym nastroju pozdrawiam wszystkich, którzy są obecni na Twojej audycji. Tobie życzę jeszcze fajnego humoru i zadowolenia. Dziękuję bardzo Gabi, pięknie Ci dziękuję. Ja chcę Ci powiedzieć, że same dobrodziejstwa Ci dzisiaj spożywacie. A ja sobie już podpatrzyłam na Facebooku właśnie te placki ziemniaczane z łososiem. No powiem Ci, że bardzo ekstra apetycznie to wygląda i zapewne na pewno też tak smakuje. Ja Was kochani pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego wieczorku. I więcej takich przepisów, aczkolwiek chciałam Ci powiedzieć, że herbatę z pokrzywy ja pijam również, ale jestem bardzo ciekawa, jak smakuje z miętą plus cytrynką i na pewno sobie taką zaparzę. Gabi, do Waszego wpisu przygotowałam piosenki Fantasy Honey, Blue Party, Race Fantasy i Aneta i Norbert. Też jest podany tytuł piosenki na stronce radia, jeżeli chcecie przeczytać sobie tytuł tej piosenki, brzmi ona po niemiecku, a nie chcę tutaj źle wypaść, że tak powiem, ten tytuł zapowiadając, także Państwa bardzo proszę, drodzy słuchacze, na stronkę radia i tam się tytuł tej piosenki wyświetli. Jeszcze raz miłego wieczoru, Gabi i Peter.

Dzień dobry w ten piękny, słoneczny piątek. No właśnie, chciałbym, żeby był piątek, ale niestety to jeszcze czwartek. Jeden dzień dla tych, którzy pracują, jeszcze jeden dzień pracy. Ale dzień dobry, witam, miłego wieczorowego czwartek.

Tak, czwartek i jak co czwartek o godzinie 18 zapraszam Was na naszą listę przebojów. Listę przebojów na bis, bo przecież w niedzielę spotykamy się i poznajemy wyniki i piosenki, które goszczą na liście. A w czwartek te piosenki przypominamy po to właśnie dla tych, którzy w niedzielę nie mogą tej audycji słuchać, a chcieliby tych piosenek posłuchać, no i oczywiście na nie zagłosować, bo możemy głosować właśnie na te piosenki, które już za chwileczkę w następnych godzinach albo godzinie, półtorej godziny, ja zobaczymy, wiele tych piosenek jest, jak to się dzisiaj ułoży, można ich będzie dzisiaj w całości posłuchać

a dziś można było posłuchać audycji fajnych piosenek, które przygotowała dla nas Agnieszka. Pięknie Agnieszce dziękujemy za dzisiejsza audycja, jak zwykle okraszona super piosenkami. Ja dziękuję za utwór skierowany na dobry początek w moją stronę, Forever Young. No ja... Oj, było, było. Człowiek miał mniej lat i chciał zawojować cały świat. No ale... No ja. Ale jest dobrze. Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Agnieszko, jeszcze raz dzięki za audycję, a piosenka w twoim kierunku już te roski poleci. A jak przystało na frelkę, która z Włoch, że tak powiem, do nas przybyła, no to włoski wykonawca Francesco Napoli i piosenka Luna Tu. Jeszcze raz dzięki, no i miłego odpoczynku, miłego wieczoru, Agnieszko. Pozdrowienia dla całej rodziny, a szczególnie dla taty.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Witam Ciebie, Darku, wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy. Ja, jak zawsze, jestem obecny. Tak napisał Adam z Lublińca, którego witamy już na konsoli. Pozdrowień. Witaj, Adam. A w ten weekend będzie dosyć dużo, sporo koncertów i wszystkie będą wypisane na mojej stronie Top Lista Adama, ale i tak mimo to podpowiem tutaj, gdzie występują wykonawcy z listy przebojów tej z Radia Larmo. A na koniec, Darku, poproszę o tradycyjny zestaw muzyczny. Adam. Najpierw praca, potem wynagrodzenie. Oczywiście zestaw muzyczny proponuje, czekam na Twoje propozycje. No a Teroski, ja, wszyscy czekamy, co ciekawego można będzie usłyszeć od, znaczy z tych wykonawców, których, chociaż nie tylko, Adam, nie tylko, to nie muszą być koniecznie z naszej listy przebojów aktualnie, gdzie w każdym bądź razie w ten weekend będzie można wybrać się na koncert albo występ. O! Czy na przykład można się wybrać na koncert wykonawcy, który opuścił w niedzielę naszą listę ze swoją piosenką?

I teraz, a moment, bite, ale coś tutaj chyba na liście, Darek dzisiaj trochę przemęczony po pracy, coś chyba się tutaj pokićkało, bo to nie miał być ten utwór. To wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja szybciutko zaglądam na stronę listy przebojów, bo coś te notatki tutaj od Darka są nie tak, a w tym czasie posłuchamy utworu, który ostatnio został, że tak powiem, wyprodukowany przy pomocy wiadomo AI, sztucznej inteligencji. Utwór o tytule Zła kobieta. Jak to brzmi? Posłuchajcie, no myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo fajnie zaśpiewane.

ta kobieta albo zła kobieta, utwór już poleciał, to troski już ja jestem ogarnięty. Ja wziąłem zapiski, wziąłem kartkę z wynikami z którejś innej listy, poprzedniej listy, ale troski mam już przed sobą, lista numer 221 i dokładnie zgadza się z tym, co jest z informacjami, co jest na stronie naszej listy, gdzie można oddawać głosy, a przypominam, oddając głos należy wpisać hasło, które brzmi Bajtel. Powtórzyć. Bajtel. I lista numer 221, która odbyła się 17 maja, czyli w tą niedzielę, podsumowano wasze głosy i wyglądało to tak, i wygląda to tak, że właśnie w niedzielę opuścił Dawid Janiak z utworem Jesteś jak wiosna naszą listę. 9 tygodni na liście, no i niestety na liście już go nie znajdziemy. Opuścił tą listę tą piosenką, ale z tego co się orientuję i pewnie ci, którzy oglądali już listę i głosowali, wiedzą o tym, że Dawid Janiak z innym utworem już jest. No ja, został kilka tygodni wcześniej zgłoszony, ale musiał zaczekać z tym utworem, musieliśmy zaczekać z tym utworem, bo ja, u nas jest też tak, że jeden wykona ma jeden utwór na liście i w poczekalni. A więc wszystko się teraz zgadza, a my możemy posłuchać utworu, którego już na liście nie ma, a przez 9 tygodni mogliśmy głosować na Dawida Janiaka i utwór Jesteś jak wiosna.

0: I właśnie, Dawid Janiak, już pierwsza informacja o Dawidzie Janiaku, od Adama mamy, oj, Adam właśnie, Adamie, fajnie by było, żebyśmy zaraz po piosence mogli właśnie usłyszeć, gdzie tego wykonawcę można w ten weekend właśnie usłyszeć, pójść na jego lub wielu tych wykonawców, na koncert przede wszystkim. Bo Adam pisze tak, wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki, najpiękniejsze szlagiery, Dawid Janiak, odbędzie się w tą niedzielę o godzinie 16 w Janowcu Wielkopolskim w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Co prawda koncert biletowany, ale szczegóły jak nabyć bilety można znaleźć na profilu facebookowym samego Dawida Janiaka lub też nawet na stronie Top Lista Adama. Dawid Janiak, niedziela i Janowiec Wielkopolski. A przed nami nasza radiowa lista przebojów numer 221. Zaczynamy od miejsca 10.
1: Zapraszamy na listę przebojów. 5, 4, 3, 2, 1. Lista przebojów. 10.
0: Jedno oczko w dół z 9 na 10 i 6 tydzień na liście Janina Libera na skrzydłach motyla.

0: I witamy kolejnych gości na audycji Lista Przebojów na PiS, a jest to ekipa z Rudy Śląskiej, Zbyszek i Marysia. Dzień dobry, witajcie. A piszą tak, witamy szefa, jesteśmy na działce przy grillu i gramy w skata, bo pogoda dopisuje, a jest karkówka, krupnioki, zimne piwo i... I tylko mnie tam nie ma, właśnie. Serdecznie zapraszamy. No ja, łatwo zaprosić, jak tyle kilometrów. Oj, oj, oj. Ale ja kiedyś nie omieszkam. Ja zrobię tak specjalnie, że jak będziecie pisać, że siedzicie na działerce i coś, a ja będę w okolicy, to bez zapowiedzi. Ja stoję pod furtką i zaskoczenie pełne. Ja, narobili nam smaka, nie? Pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz szefową, życząc dużo zdrowia, a my słuchamy dalej. Dzięki. Ja, i tak fajnie to mają emeryci w Rudzie Śląskiej. Siedzą sobie na działerce przy grillu, grają sobie w karty, w skata, pogoda dopisuje, karkóweczka jest, krupnioki, zimne piwo. Żyć, nie umierać. A my życzymy wam miłego wieczoru z muzyką płynącą z radioka, które zwie się Larmo. Ja, niech wam to nasze Larmo uprzyjemnia czas na działce. A my jesteśmy przy miejscu 9. Jejku, ta karkóweczka, jak mi się teraz przypomniało. Język mam, kurczę, do podłogi. 9. miejsce, Dancing Band, Nie żałuj. Z 5. na 9., 3. tydzień na liście. No to posłuchajmy.
1: Dziewiąte.

0: ósme.
1: Radio Larmo.
2: Z 6 na 8, 7 tydzień na liście. Edek Dworniczek, Moja nadzieja.

A co do tego grilla w Rudzie Śląskiej u Zbyszka i Marysi, to Adam się pyta, czy można poprosić o takiego grilla na wynos? Ja, na wynos grilla to, że jeszcze nie słyszał, niezły pomysł Adam, chociaż z drugiej strony najlepsze właśnie przy takim grillowaniu są później długie wieczory i właśnie długie rozmowy. Jeszcze najlepiej przy jakimś fajnym ognisku, oprócz grilla, ja, takie długie Polaków rozmowy, to już wtedy jest, i jeszcze szczególnie wtedy, jak jest dużo wody tej rozmownej.

0: I pozdrowienia od Adama z Lublińca poleciały też i na Rudę Śląską. Ja, wspomnienia grilla. Niektórzy mają, inni wspominają, a niektórzy dopiero będą mieć, bo się weekend zbliża, przypominam. I przypominam też, że słuchamy na naszej liście przebojów piosenki z miejsca siódmego, a na miejscu siódmym w niedzielę pojawił się utwór z Poczekalni od duetu Karo, utwór o tytule Powiedz mi, możemy go teraz posłuchać, a później, albo nawet teraz w trakcie, wejść na stronę listy i zagłosować.
1: Siódme.

miejsce. Siódmy duet, Karo, powiedz mi, a Adam nam podpowiada, że w niedzielę, w tą niedzielę duet Karo będzie można spotkać, posłuchać w ramach trasy Szlagierowe Marzenia, czyli muzyczno-kabaretowe show w Nakle nad Notecią w Ośrodku Kultury. Niedziela, duet Karo, trasa Szlagierowe Marzenia, a bilety, bo to jest impreza biletowana na to wydarzenie z ich udziałem oraz innych śląskich wykonawców, są do nabycia w serwisie kupbilecik.pl. Kto ma dostęp do internetu, może zaglądnąć na stronę kupbilecik.pl i sobie zabukować, zamówić sobie bilet na przykład na niedzielę na występ duetu Karo i nie tylko.

0: A my, troski, posłuchamy utworu z naszej listy z pozycji numer 6 i tam mamy duet Aneta i Norbert. Marzenia zmieniają nasz świat. Czyli Aneta Lizy Kluczny i Norbert Rasz w utworze Marzenia zmieniają świat. U nas na liście 7 tydzień, z miejsca 8 na miejsce 6. Posłuchajmy.
1: Szóste.

0: piąte.
1: No i właśnie, to jest 10 tydzień na liście. Tutaj tego utworu na miejscu 5 na liście, na stronie listy nie znajdziecie, bo ja, wolne miejsce w tym miejscu. Press Cover Echo, dziękuję Ci, że jesteś tu 10 tygodni na liście.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Z miejsca piątego naszą listę po 10 tygodniach pobytu odpuścił zespół Preskauer Echo z utworem Dziękuję Ci, że jesteś tu. Zespół wiadomo, małżeński, ja. Także nie tylko jako zespół, ale tu również jako para w życiu. Klaudia i Hendryk Lakwa. A teraz, kiedy słuchaczy, witamy Magdę, która napisała króciutko, ale fajniutko. Napisała tak: witaj Darku Buziol, a moje uszy słuchają piosenek. Fajnie, krótko napisane, no to życzę Tobie miłego słuchania, a wszystkich słuchaczy zapraszam nie tylko teraz na Lista Przebojów, ale też i na godzina 20 na audycję. I tu muszę zerknąć, żeby się nie pomylić, bo ostatnio troszeczkę się pozmieniało. Ja od godziny 20 dzisiaj dla nas gra Jola. Dziążka z Prudnika od godziny 20 serdecznie zapraszam na tą audycję. A jak już jestem przy audycjach, to mogę Was zaprosić, ja i to myślę, że bardzo ważne i ciekawe może być i dla uszu miłe, zaprosić na audycję prezenterki, która gra u nas gościnnie. To znaczy, trochę jej nie było, ale będzie z nami z powrotem. W sobotę o godzinie 20 zapraszam Was na specjalną audycję, bo tak jak powiedziała Ania, musi swój powrót zaznaczyć przytupem, więc będzie niespodzianka też. Muzyczne perełki Ani M, sobota, godzina 20. A my teraz przechodzimy do miejsca czwartego na naszej liście i tutaj czwarty tydzień na liście, spadek z miejsca trzeciego na czwarte, czyli o jedno oczko, Andrzej Skaźnik, Cudne dni. A Ciebie, Magdo, wszyscy tu pozdrawiamy i życzymy miłego wieczoru czwarte z naszym radiem.

0: trzecie.
1: Jedno oczko w dół, bo z drugiego na trzecie, piąty tydzień piąty tydzień na liście. Weronika, słowa to słowa.

drugie. Na miejscu drugim pojawił się utwór prosto z poczekalni dzięki waszym głosom. Na miejscu drugim Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj muzyczko.

0: Miejsce pierwsze.
1: A na miejscu pierwszym, tak jak w tamtym tygodniu, czyli utrzymana pozycja, Arkadia Band, Przyjaźń cierpliwa jest.

To była dziesiątka naszej listy przebojów, a za chwileczkę będziemy mogli posłuchać pięciu piosenek, które znajdują się w poczekalni. Na nie również w tym tygodniu głosujemy. A witam na konsoli kolejne osoby, a są z nami Gabi z Ogródka, ja, nasza Gabi z Kelnu, żona Petra z Ogródka tym razem. Jest Jola z Prudnika. Dzień dobry, Jolu. Jest, proszę bardzo, znalazła się nasza zguba. Nasz Johan, specjalista od koksu, się znalazł. Johan, ale tym razem pisze z Sosnowca. A cóż to napisała Gabi z Ogródka? Buziaczki, Darku. Ja też tak króciutko, bo aku już mam na czerwonej strefie, ale mam nadzieję, że te pozdrowienia i buziaczki zdołam jeszcze przesłać. I udało się. Fajnego wieczora wszystkim życzę. A Jola, niech sobie tam jakiś temat obmyśli na audycję, bo ja wieczór spędzę dziś przy radiu na siedząco. Ja bym chyba powiedział Gabi, że na leżąco, bo Gabi pisze, jestem dziś K.O. i nic innego nie zdołam dzisiaj zrobić, ale na audycję ja, żeby wziąć udział, na pewno się pojawię, to jeszcze podołam, ha ha ha, nastrój mam wyśmienity. Słyszysz, Jolu? Szykuj się, będzie najście na konsolę pozdrowień. A ta audycja, Joli, już od godziny 20. Gabi, dzięki za fajny, wesoły wpis. Pozdrawiamy Ciebie, Petra. Ja, pewnie u Was też taka piękna pogoda, jak u nas, o, teraz na wieczór to już słoneczko w ogóle jakby oszalało. Tak grzeje tutaj w naszym studio przez okno. No to zagramy teraz piosenkę, jedną z piosenek z poczekalni, a będzie to grupa Fest, Jedno Serce Mom. A co do pomysłu na temat audycji, to jak były buziaczki, był buziol od Magdy, były buziaczki od Gabi, to ja proponuję, Jolu, jak jesteś, to notuj. Temat audycji proponuję taki, co jest lepsze? Buziaki, kusiole, maślaki. Zaraz się zapytacie, a co to są maślaki? A maślaki to są takie... Czy po prostu buziak w czółko? Temat ciekawy, jestem, jak frelki zareagują. Jakiego rodzaju pocałunek wolą? Czy taki serdeczny, czy taki namiętny? Dobra, lecimy. Grupa Fest, Jedno Serce Mom.

No i mamy już odpowiedź od Jolki z Prudnika. Słyszę, słyszę. A ja myślałam, że zrobię audycję taka nieprzygotowana, że będzie to audycja na spontana. Ale okej. Będzie więc o tym, jak się całujecie i gdzie. Ja proponuję jeszcze, Jolka, żebyś uzupełniła o to, jak lubicie się całować, przy świetle czy po ciemku? Spasmus sein, żarty muszą być, ale teraz kiwitamy naszego wesołego kolegę, wesołego na audycjach, ale zaraz to we wpisie wytłumaczy. Johan, tym razem z Sosnowca, wyjechał na delegację za granicę. Ciekawe, czy NFZ pokryje takie zagraniczne wojaże, a dokładnie takie zabiegi, jak to Johan niestety musiał odbyć. Johan pisze tak: witam i pozdrawiam Ciebie, Darku, Gabi, wszystkich prezenterów oraz słuchaczy. Wszystkim życzę jeszcze fajnego wieczoru. Ja już po naprawie. Wczoraj mnie poskręcali, śrubki poskręcane, pewnie co nieco wymienione, ale na razie tylko leżę i śpię. I już mam tego dosyć. Życzę fajnej audycji i do zaś. Johan, ja proponuję, jak już tak leżysz sobie właśnie, odpoczywasz, to przy okazji posprawdzaj, czy właśnie cię dobrze poskręcali, czy wszystkie śrubki, wszystko jest na swoim miejscu, i wracaj do nas pełen energii. Bo nam ciebie tutaj brakuje, twoich wesołych audycji. Pozdrawiam ciebie, Johan. Życzę szybkiego powrotu do domu i do nas.

I lecimy z kolejną piosenką z naszej listy przebojów, bo czas biegnie niemiłosiernie. Na godzinę 20 zaplanowana jest przeca audycja Joli. Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się. Piosenka z poczekalni naszej listy.

A propos właśnie wydarzeń muzycznych, koncertów, to Adam nam tutaj podpowiada, słuchaliśmy z poczekalni Arkady Band, słuchaliśmy też grupy Fest i Adam nam podpowiada, że może nie samą Arkadię Band, ale Dorotę Pacholarz w ten weekend można spotkać w Woźnikach podczas 33. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki imienia Henryka Hampla, podczas którego właśnie Dorota będzie zasiadać w jury i będzie oceniała występujących, więc nieco inna rola jak zwykle, a przesłuchanie właśnie do tego festiwalu odbędzie się w sobotę od godziny 10, a koncert w niedzielę godzina 18. Woźniki 33. Ogólnopolski Festiwal Piosenki imienia Henryka Hampla. I tam właśnie Arkadia, a dokładnie Dorota Pacholarz będzie w jury. A nie wiesz, Adam, czy gdzieś będzie można zobaczyć relacje z tego koncertu? Natomiast kabaretowa Biesiada Śląska z udziałem grupy Fest odbędzie się w tą sobotę w Moglinie w Domu Kultury od godziny 17. Impreza biletowana, a więc bilety do zakupienia na przykład w serwisie kupbilecik.pl. Grupa Fest i kabaretowa Biesiada Śląska. Sobota, Moglin. A u nas teraz piosenka, kolejna piosenka z poczekalni Baciary i kapela Górole. Hej, Góralu! A ja pozdrawiam serdecznie nasza koleżanka z Rybnika, nasza Ewa. Cześć Ewo, dobry wieczór, miłego wieczoru Tobie.

I Ola tutaj już też się zameldowała pocztą pantoflową, że szykuje się do grania. Jeszcze coś tam sobie weźmie mokrego do picia na audycję, bo dzisiaj tak zapowiadane było. Zobaczymy, czy się Jola czy to, co powiedziała, to tak będzie. Bo dzisiaj będzie o całowaniu, kusiolach, buziakach, innego rodzaju objawach, że tak powiem, sympatii, no w ogóle o całowaniu. Coś na ten temat jeszcze Gabi z Kelnu pisze, ale to za chwileczkę. A jeszcze na konsoli Jola z Prudnika napisała tak: Darku, witam tutaj troski na konsoli, witam wszystkich słuchaczy, fajnego wieczoru wam wszystkim życzę, a wraz z tymi serdecznymi pozdrowieniami poproszę, Darku, wyślij dla wszystkich piosenkę. Bez wyjątku. Dziękuję. Okej, Jolu, nie będę zbytnio grzebał w tych naszych kuferkach, bo jest fajna piosenka, która myślę, że wszystkim się spodoba i można na nią zagłosować na naszej liście przebojów. Mówię ci, ta piosenka to coś pięknego. A dokładnie to taki tytuł ma. Coś pięknego. Dawid Janiak. Piosenka w poczekalni naszej listy. Na nią można głosować, a w niedzielę się spotkamy na podsumowaniu i zobaczymy, jakie głosy i ile głosów na którą piosenkę było. Dołożę jeszcze Angelikę Szulę i z bajerami i bajery w utworze Mało Gwiazda. Ja tu usłyszymy głos Angeliki, bardzo, bardzo młodej wtedy działuszki. A ja w tym czasie, kiedy te piosenki będą grały, będę zmierzał w kierunku konsoli pozdrowień, a sobie te wpisy tutaj ładnie już teraz poukładać, jeszcze poczytać, co mam, ale już konsolę pozdrowień na swojej audycji otworzy i Jola z Prudnika, na której audycję zapraszamy. Dawid Janiak, coś pięknego.

I tak, konsola pozdrowień jest zamknięta. Za chwileczkę jeszcze informacje o występach od Adama i piosenki, a później na koniec wpis od Gabi z Ogródka na temat buziaków, całowania, kusikowania. Bo taki temat audycji zaplanowany, no, znaczy nie zaplanowany, spontanicznie właśnie wyszło, że tak Jola dzisiaj będzie grała. Ciekawe. Niektórzy mówią, że to śliski temat. Ja pytałem się Adama, czy będzie gdzieś dostępny zapis, że będzie można posłuchać tego koncertu, który się odbędzie w niedzielę z Woźników, z tego ogólnopolskiego festiwalu piosenki, gdzie jednym z jurorów jest Dorota Pacholarz. Adam pisze, że no na pewno będzie później jakaś relacja na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach. Co do innych wykonawców, to baciary. Baciary na przykład będą jeszcze dziś w Zakopanem. Oj, to trochę późno, Adam, troszkę nas informujesz, bo chyba już do Zakopanego nikt nie dojedzie. Ale jutro na Śląskich, na dniach Kobiura, w sobotę w Tarnowie na Juwenaliach, w niedzielę w Józefowie nad Wisłą, podczas święta kwitnących sadów, a za tydzień w czwartek ponownie w Zakopanem. Proszę bardzo, baciary, ja, widzicie ile oni mają występów, koncertów, a wszystkie te imprezy są biletowane, a ta w Zakopanem, tak, a na pozostałe wstęp wolny, więc warto pogrzebać w internecie, jak ktoś lubi baciary, ja, to służycie koncertów, do wyboru, do koloru. No to troski zestaw muzyczny, który dzisiaj wybrał Adam. Ja w międzyczasie mi napisał. Kobiety na walizkach, wschody i zachody słońca. I Adam się pytał, czy mam od Tomka Korala razem możemy. No oczywiście, że mam i już troski gram. Przygotowane i za chwileczkę posłuchamy. A ja idę ogarnąć konsola pozdrowień.

I tak, Gabi z ogródka, choć jeszcze, tak jak pisała, ma czerwony już tam wskaźnik na tym, że aku wysiada, ale jeszcze zdążyła napisać. Ja, ruszył ją temat audycji, temat przewodni, buziaki, kusiaki, które na audycji Joli prawdopodobnie się pojawią, bo Gabi pisze tak, kurczę, ja jeszcze raz do Joli, dziewczyno, ten temat może być dla mnie niebezpieczny. I jednak, być Boże, czeka mnie wieczorna robota, no bo nie wiem, czy Peter będzie słuchał, a gdyby tak było i chciał wypróbować, ja, żeby dać rzetelną odpowiedź, to chyba dzisiaj nie dam rady, pojawić się na konsoli chyba. No ja, ręce będą też zajęte. Nie, może być ciekawie. Zobaczymy. Ja też postaram się być przy swoim radioodbiorniku i słuchać o kusiolach, buziakach i mamlaskach. Dzięki, Gabi. Leci na ogródek i do ciebie. A swoją dzisiejszą audycję kończę dwoma piosenkami. I właśnie, jako wprowadzenie do tematu audycji o buziakach. Będzie to Buzi, Buzi, zaśpiewa to Michał Gielniak. Ale najpierw piosenka dla wszystkich tych, którzy w życiu osobistym, w życiu radiowym, w życiu internetowym po prostu trochę przesadzają. Wszystko trzeba z umiarem. Piosenka w wykonaniu Kai Larmierz, życie to tylko gra. O tym, że nie należy w życiu przesadzać, bo życie to przeca tylko chwilę. A ja już mówię miłego wieczoru, fajnej zabawy z naszą Jolą i do zaś.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: No to moi drodzy, a jeszcze na konsolce pozdrowień Bartka z Kostrzyna, także miło i serdecznie witam. No to co moi drodzy, może parę słów o tym pocałunku, może wprowadzę was troszkę w temat. Zapraszam na konsolkę pozdrowień, piszcie śmiało o całowaniu, pewnie zapraszam, piszcie. A teraz parę słów, całowanie to sposób okazywania bliskości, czułości, miłości albo zauroczenia. Dla wielu osób pocałunek jest czymś więcej niż tylko dotykiem, wywołuje emocje, wspomnienia i poczucie więzi z drugą osobą. Ale są także inne pocałunki, o tym parę słów później. Mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że znajdą się odważni i napiszą tutaj do nas, jakie lubią pocałunki, buziaczki. Także Agnieszkę miło i serdecznie witam, pozdrawiam także. Witaj Agnieszko, Agnieszka pisze, dobry wieczór. Pozdrawiam Jolu, ciebie, ekipę naszego radia i słuchaczy. Życzę wszystkim miłego, wesołego wieczoru. Dołącz proszę piosenkę z dedykacją dla słuchaczy twojego wyboru. Dziękuję i fajnej audycji życzę. Tak napisała Agnieszka, nasza tutaj koleżanka redakcyjna, nasza także prezenterka. Agnieszko, dziękuję za wpis i dla ciebie na miły wieczór już za chwileczkę. Widzisz jak fajnie? Jeszcze jeden muzyczny upominek dla ciebie. A następna piosenka już będzie z dedykacja od ciebie z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy i dla całej ekipy naszego radia. Ta piosenka jest dla ciebie.

moi drodzy, podczas pocałunku organizm wydziela hormony. Może ktoś z Was wie jakie? Zapraszam na konsolkę.

0: No i moi drodzy, za chwileczkę następny muzyczny upominek. Piosenka będzie od naszej Agnieszki dla całej ekipy naszego radyjka i dla wszystkich słuchaczy także. Później będę czytała, co pisze Bartek z Kostrzyna i jest także Mirek. Posłuchajmy. Muzyczny upominek od Agnieszki.
1: Gramy. Radio Larmo. Dla Was gra

Na konsolce pozdrowień Bartka z Kostrzyna. Witam miło i pozdrawiam serdecznie. Życzę fajnego wieczorku. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Joli i pana Mirka oraz pani Bożenki i Bogusławy Stanisława oraz wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Życzy Bartek z Kostrzyna. I także tutaj Bartek dołączył czerwone serduszka dla wszystkich. Bartek, dla ciebie jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i smacznego życzę. Wy tam chyba coś zajadacie pysznego. Tak myślę sobie, że chyba tak. Piosenka dla wszystkich od Bartka z Kostrzyna.

na konsolce pozdrowień. Witam Magdę. Jest jeszcze wpis od Mirka. Mirek, jaką ty, Mirek, odwiedziłeś tutaj przeglądarkę? Ależ to jest wytłumaczone, no, na temat pocałunków. Kochani, pocałunki oznaczają wiele. Na przykład pocałunek w czoło, a słucham. No nie posłucham, bo to wy mnie słuchacie, ale z przyjemnością poczytam, co oznacza pocałunek w czoło. Na przykład.

Za chwileczkę następny muzyczny upominek, piosenka będzie dla Bartka. Ja tak patrzę, co Mirek napisał i po prostu nie dowierzam, ależ ten mój mąż wie dużo o pocałunkach. No dobrze, miło wiedzieć, tak jak Gabi tutaj wcześniej pisała, że nie wie jak tam Peter, czy będzie słuchał dzisiejszej audycji, czy nie, ale ja chyba coś zaczynam się powoli bać. No dobrze, moi drodzy, zapraszam na konsolkę pozdrowień. Dziś tak spontanicznie i niespodziewanie o całowaniu. Zapraszam jeszcze raz na konsolkę pozdrowień, a teraz już muzyczny upominek z pozdrowieniami od nas dla Bartka, dla Bogusi, Stanisława i dla naszej Bożenki. Także...

Na konsolce pozdrowień jest także nasza mamuśka Bożenka. No to moi drodzy, przypomnę szybciutko, za chwileczkę. Mirek, Magda, Mirek i Bożenka. To są wpisy, które czekają na konsolce pozdrowień.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Na konsolce pozdrowień, witam Mirka. Mirek pisze, cześć moja Joluś, witam cię serdecznie i śle cieplutkie i milutkie pozdrowienia. Pozdrawiam również Gabi i Darka, szefów Radia Larmo, całą ekipę radyjka, naszą Olę, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych z sąsiedztwa i z sieci. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich bawiących się dzisiaj na audycji najładniejszą piosenkę ze swoich zbiorów. Miłej zabawy, tak napisał Mirek. Czerwone serducha dołączył także. No to teraz będzie piosenka dla Mirka, a następna piosenka, o której powiem dwa słowa, będzie dla Was od Mirka. No to teraz piosenka dla Mirka. Kochani, zapraszam na konsolkę pozdrowień dziś o buziakach. Za chwileczkę będę czytała, co za parę chwileczek będę czytała, co pisze Magda. Jest także jeszcze jeden pis od Mirka, jest nasza Bożenka i jest jeszcze raz Bartek. Piosenka dla Mirka już teraz.
3: Ta piosenka jest dla Ciebie.

już za chwileczkę, moi drodzy, następny muzyczny upominek zaśpiewa Tomek Koral, będzie Orzech do zgryzienia. Piosenka od Mirka z pozdrowieniami dla, już przypominam, dla Gabi i Darka, szefów Radia Larmo, dla całej ekipy Radyjka, naszej Oli, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych z sąsiedztwa i z sieci, dla wszystkich słuchaczy. Także piosenka od Mirka z pozdrowieniami dla Was wszystkich. Już za chwileczkę, już teraz.

0: Na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie pozdrawiam. Fajnego wieczorku życzę. Także witam Magdę, która pisze: Jolu, mi chyba nie wydzielają się żadne hormony. Mi po prostu robi się ciepło na serduszku. Tak napisała Magda. Magda, to są właśnie te hormony. Już parę słów tutaj o całowaniu. Widzę, że nasi słuchacze chyba nie lubią się całować. Ale zaczekamy jeszcze parę chwilek. Całowanie to magia bliskości. Chwila, w której milkną słowa, a emocje mówią same za siebie. Delikatny pocałunek potrafi ukoić smutek, dodać ciepła sercu i sprawić, że człowiek czuje się ważny i kochany. Tak, Magda, to jest właśnie to ciepło na serduszku. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i muzyczny upominek dla Ciebie także jest. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Radio Larmo.
1: No to, moi drodzy, posłuchajmy, co napisał tutaj do nas Mirek. Oksytocyna, nazywana hormonem miłości i przywiązania. Serotonina, dopamina, kispeptyna, kortyz, endorfina, to tyle lub aż tyle, przy jednym zaledwie pocałunku. I tutaj jest szeroki uśmiech wyjątkowo od Mirka. No słyszycie, moi drodzy, nic tylko się całować. Zapraszam na konsulkę pozdrowień. Moi drodzy, pytałam wcześniej, czy wiecie, co oznacza pocałunek w czoło. Zapraszam, piszcie. No to piosenka, posłuchajmy. Dla was wszystkich, pewnie, że dla was wszystkich. A tak przy okazji jeszcze przypomnę, czyje wpisy czekają. Jest Bożenka, jest Bartek i jest jeszcze jeden wpis od Mirka.

0: na konsolce pozdrowień. Witam naszą mamuśkę Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą. Dobry wieczór. Witamy i także pozdrawiamy. Nasza Bożenka pisze: dobry wieczór, Jolu. Pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji. Pozdrawiam Gabi, Darka, Ole, Małgosię Górak, Ewelinę z mężem, Mirka, Ele, Marka, Bogusię, Stanisława. Przesyłam dzisiaj dla wszystkich słuchaczy buziaczki na miły wieczór u Joli na audycji. No to są i buziaczki od Bożenki dla wszystkich i czerwone serduszka. Także teraz piosenka dla Bożenki, mamuśka, dla Ciebie na miły wieczór. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Na konsolce pozdrowień jest także Gabi Skel, jest także Ola z Brudnika. Proszę, Gabi pisze, że nie wie, co to jest grane. No widzicie, no słyszycie, namieszała, a teraz nie wie, co jest grane. No fajnie, fajnie.

No to przypominam, Gabi, ty coś wspominałaś dzisiaj o całowaniu, o buziakach. O tym dzisiaj dyskutujemy tutaj sobie na wesoło i nie tylko.

Moi drodzy, następna piosenka jest od Bożenki z Kostrzyna z pozdrowieniami dla Gabi, Darka, Oli, Małgosi Górak, Ewelinki z mężem, Mirka, Marka, dla Bogusi, Stanisława, Bartka i dla wszystkich słuchaczy. Dla Was za chwileczkę piosenka od Bożenki, Czerwone Serducha także i buziaki będą także.

I na konsolce pozdrowień ponownie witam Bartka. Bartek pisze: Pani Jolu, ładnie prowadzi zawsze Pani audycję. Jak grała Pani we wtorek, byłem na wycieczce w Toruniu i mam dobre wspomnienia. Tak napisał Bartek, dołączył czerwone serducha. Miło, cieszę się, że się Bartuś Tobie podobają piosenki, jakie tutaj są puszczane na naszym radiu Larmo. Zapraszam także do posłuchania audycji pozostałych naszych prezenterów. Zapraszam serdecznie. A ja tak z ciekawości, Bartek, zapytam, czy ty pamiętałeś o serduszku, jakimś pierniczku z Torunia? No, ciekawe, ciekawe, czy pamiętałeś, a jak zapomniałeś, no to następnym razem będzie jakiś pierniczek, a teraz piosenka dla Bartka i od Bartka dla Was. Także Bożena Mielnik zaśpiewa.

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i ja również pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Przesyłam także pozdrowienia dla Bokusi, Stasia i Bartka. Joluś, zagraj proszę dla naszej ekipy kostrzyńskiej śliczną, romantyczną nutkę. Miłego słuchania, tak napisał Mirek, dołączył także czerwone serducha. No to dla naszej kostrzyńskiej ekipy piosenka od Mirka już teraz posłuchajmy, a za chwileczkę będę czytała, co pisze Gabi Skel. A teraz piosenka na życzenie.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: na konsolce pozdrowień, także miło witam i serdecznie pozdrawiam, witam Gabiskę, tak, tak, tak, właśnie. A nie powiem tego, co chciałam powiedzieć. Gabi pisze, witaj Jolu, jestem już w domu, wykąpana. Kolacja zjedzona i usiadłam nareszcie. Na razie nie wiem, co tu jest grane, bo dopiero co załączyłam radio, tak więc pozdrowię tylko wszystkich, co teraz słuchają i zamieniam się w słuch. Tak napisała Gabi. No to Gabi już wie, co jest grane. Jeszcze raz miło witam, fajnego wieczorku życzę. No to dziś dla Gabi zaśpiewa Adam Chrola. Proszę bardzo. Pozdrawiamy także Pejtera. Pewnie, że pozdrawiamy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Na konsolce pozdrowień również witam Ewę Banaś. No to szybciutko przypominam, za chwilę będę czytała, co pisze Ola, później Irena Janek, Ewa Banaś i jeszcze raz Gabi Skel. Tak, Gabi, tak.

I w drugim pisie swoim Gabi pisze tutaj fragment, to wasz szefuncio taki całuśny. Widzisz, Gabi, taki całuśny, a cichutko siedzi jak myszka. Moi drodzy, następna piosenka, muzyczny upominek od Gabi z Kelns. Pozdrowieniami dla was wszystkich.

no i jest szybki odzew. Szefuncio napisał krótko: ręce mam zajęte. No to ja nawet nie ośmielę teraz zapytać czym. A na konsolce Ole, witam. Ola pisze: pocałunek w czoło to uniwersalny gest czułości, który najczęściej wyraża troskę, wsparcie, szacunek i głębokie przywiązanie. Pozdrawiam, tak napisała Ola z Prudnika. Witamy i także pozdrawiamy. O, nie jest zaznaczone z Prudnika. To teraz nie wiem, czy to nasza Ola z Prudnika, czy po prostu Ola. Witamy i także serdecznie pozdrawiamy dla Oli. Piosenka już teraz, za chwileczkę, a następna piosenka będzie od Oli, także z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy.

knocking door. Następny wpis, który będę czytała, będzie wpis od Ireny i Janka, jest Ewa Banaś i jeszcze raz Gabi Skel.

0: twoich wiatr, złocisty, ciepły piach i horyzont.
1: Na konsolce pozdrowień jest także Zbyszek Halęba, Ruda Śląska. Dobry wieczór, witam serdecznie.

0: plaża we włosach.
1: Na konsolce witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Irenę, Janka i także Joasię. Czytam, co tutaj do nas piszą Irena z Jankiem. Najpiękniejszy pocałunek to pocałunek mojej wnusi Joasi. Ona teraz daje buziaka i mówi słodko: kocham cię, babciu. Robi to spontanicznie i całym serduszkiem, nie licząc na nagrodę, jakiś prezent. Po prostu tak sama od siebie i to jest słodkie. Nawet Janek tak kiedyś nie całował, bo on na pewno już coś chciał. No i w sumie dostał. I tutaj jest niedokończone, co ten Janek takiego dostał. Oj, Janek, Janek, popraw się. Czasem wystarczy buziak w czoło. Proszę bardzo, i jedno magiczne słowo: kocham cię. Serdecznie pozdrawiam i Janka, i Irenkę, i także wnusie Joasię. Miłego wieczoru dla was. I piosenka, za parę chwilek będzie piosenka z pozdrowieniami dla was. Teraz piosenka od was, dla wszystkich słuchaczy Radia Larmu. Dziękuję za wpis i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

Moi drodzy, 21:34. Przypominam, czyje wpisy jeszcze czekają. Za parę chwilek będę czytała, co pisze Ewa Banaś, Gabi z Keln, Zbyszek Halemba, Ruda Śląska. Jest jeszcze wpis od Mirka i kochani, moja audycja dziś zaplanowana do 22:00. Za 5 minut zamykam konsolkę. Pozdrawiam także i jeszcze zapraszam.

0: No to moi drodzy, jeszcze parę słów o pocałunkach dla małych dzieci. Pocałunki od rodziców są bardzo ważne emocjonalnie. Dają poczucie bezpieczeństwa, spokoju i miłości. Dziecko dzięki temu czuje, że jest kochane i akceptowane. Także moi drodzy, jak najwięcej buziaków, całusów i pocałunków. Także teraz muzyczny upominek dla Irenki i dla Janka. Piosenka dla Was.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: tak, kochani, na jutrzejsze audycje także Was serdecznie zapraszam. Jutro piątek, piąteczek, piątunio, więc będzie się działo od godziny 20 na audycję Pejtera zapraszam, a od godziny 18 zapraszam Was także na audycję swoją. Ewę Pana śmiło witam i serdecznie pozdrawiam. Ewuś, miłego wieczorku Tobie życzę. Także Ewa pisze, witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, Ewelinkę, prezenterów, sympatyczne Urwisy i słuchaczy Radia Larmo. Życzę miłego wieczoru, tak napisała Ewa Banaś. Czerwone serduszka dołączone są także. Dziękujemy, Ewa. Dla Ciebie muzyczny upominek. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.
2: Radio Larmo. Dla Was gra

I już, moi drodzy, za chwileczkę piosenka od Ewy Banaś z pozdrowieniami dla Małgosi, Ewelinki, prezenterów, sympatycznych urwisów i słuchaczy Radia Larmo. Później będę czytała, co pisze tutaj jeszcze do nas Gabi z Keln, Zbyszek Halemba, Ruda Śląska, Mirek i jest jeszcze wpis od Oli, piosenka od Ewy Banaś dla Was wszystkich.

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam Gabi z Keln. Siedzę i się śmieję. Uśmiecham i się śmieję. Także zależy od skojarzeń. Różne je mamy. Gabi pisze, kurczę Jola, to nie ja, to wasz szefuncio taki całuśny, a teraz pewno nie dyskutuje, ale praktykuje. Ha, ha, ha. Ja tylko zaproponowałam wieczór z jakimś tematem twojego wyboru, żeby można trochę poszaleć na siedząco. Jeszcze się nie zorientowałam, w którym kierunku te pocałunki twoich słuchaczy prowadzą, tak napisała Gabi z Keln. Różnie to Gabi z tymi pocałunkami dzisiaj bywa. Gabi, ty masz jeszcze siłę na te szaleństwa, na siedząco po tej pracy w ogrodzie? No to super, cieszę się bardzo. Piosenka od Gabi z Keln dla was wszystkich. Posłuchajmy.
1: Gramy, gramy, gramy.

Zbyszek Halęba, Ruda Śląska. Witam Ciebie, Zbyszku, i miło, i serdecznie także pozdrawiam. Zbyszek pisze: dobry wieczór, witamy serdecznie i pozdrawiamy Ciebie i całą ekipę radyjka oraz kierownika i szefową. A mamy pytanie do Gabi: jak tam placki? A może jakiś przepis, bo herbatka ziołowa super, dzięki, a my słuchamy dalej, dziękuję. Tak napisał Zbyszek Halęba, Ruda Śląska. Ekipę z Rudy Śląskiej także serdecznie pozdrawiam. Piosenka dla Was. Posłuchajmy. Ta piosenka jest dla Ciebie.

Następna piosenka z pozdrowieniami od Zbyszka z Rudy Śląskiej. Piosenka będzie i pozdrowienia także dla ekipy Radyjka, dla kierownika, dla szefowej, dla słuchaczy także.

Moi drodzy, za parę chwilek będę czytała, co napisała Ola i jest także Stefka, którą także miło i serdecznie witam. Jest także jeszcze raz Ola i dziś konsolkę pozdrowień zamknął Darek. Mirka, od Mirka wpis także będzie.

Od Oli Sprudnika są dwa wpisy, więc czytam dwa. Ola pisze: dziękuję za pozdrowienia i również przesyłam ciepłe pozdrowienia dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Gabi i Darka oraz wszystkich słuchaczy. Proszę o piosenkę dla wszystkich. I drugi wpis od Oli na zakończenie: proszę o piosenkę dla mnie, Wybierz sama. Dzięki. Tak napisała Ola, 22.03. Już właśnie wybiła, no to teraz będzie piosenka od Oli dla Oli i od Oli dla Mirka i dla Bożenki, dla Gabi i dla Darka także i dla słuchaczy wszystkich także. Jedna piosenka. Proszę bardzo, posłuchajmy.

Na konsolce pozdrowień miło witam i serdecznie pozdrawiam. Witam Stewkę, która pisze: dobry wieczór, wszystkim miłego i cudownego piątku życzę. Dziękujemy i wzajemnie fajnego piątku słonecznego, ciepłego. Stewka, dla ciebie także. I piosenka będzie, Adam Chrola zaśpiewa dziś jeszcze raz. Piosenka będzie z pozdrowieniami od Stewki dla wszystkich i Stewka dla ciebie także. Proszę, posłuchajmy. Mua, mua, mua, mua, mua, mua.

0: na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka i jest wpis od Darka. Czytam, co pisze Mirek, śliczna audycja, ale już czas się pożegnać. Zatem życzę Ci, Joluś, dobrej nocy, pełnej błogich snów. Spokojnej nocy życzę także wszystkim bawiącym się dzisiaj słuchaczom. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich na dobranoc piękną i spokojną piosenkę. Dobranoc, tak napisał Mirek. Czerwone serduszka dołączone są także wraz z tą piosenką. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

na konsolce pozdrowień witam Darka. Serdeczne pozdrowienia i dla Darka, i dla Gabi. Także jeszcze fajnego, miłego wieczoru dla Was. Darek pisze, witaj i Jolu. Końcówka fajnej audycji, to wpadam życzyć wszystkim jeszcze całośnego wieczoru. Za audycje dzisiejsze dziękuję Tobie, Jolu i Agnieszce. A co do kusioli, buzioli, pocałunków i mamlasków, to zapraszam na korepetycje. Pokazuję i objaśniam w każdy piątek od 17 do 19, bo wtedy moja Gabi ma wychodne. Ha, ha, ha, tak napisał Darek. No to zapraszamy do Darka w piątki na nauki pocałunków od 17 do 19, a to już jutro piątek, no to będzie się działo. A póki co, zanim nauki się zaczną, całuśne, mamlaśne i takie tam przyjemne, także będą pocałunki, a jak za chwilę jeszcze będzie parę słów o pocałunkach, a teraz piosenka od Darka z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo i dla Darka, dla Gabi. Także posłuchajmy.

to jeszcze, moi kochani, parę słów o pocałunkach. Najpiękniejsze pocałunki nie są idealne, są prawdziwe, pełne emocji, tęsknoty, czułości i pragnienia bycia blisko drugiego człowieka. To mały gest, który potrafi powiedzieć: jesteś dla mnie kimś wyjątkowym.

Moi drodzy, 22:22, na dziś kończę swoją audycję. Zapraszam serdecznie. Jutro kuferki muzyczne gra Bajtel. To od samego rana, od godziny 18 do 20 zapraszam na swoją audycję. Od godziny 20 zapraszam serdecznie na audycję Bajtera. Moi drodzy, niech ten dzień zostanie już za wami. Ze wszystkim, co było trudne, głośne i męczące, teraz jest czas, żeby zwolnić myśli i pozwolić sercu odpocząć. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie i że choć na chwilę możemy być razem w tej spokojnej, wieczornej ciszy. Życzę wam spokojnego snu, dobrych snów i poranka, który przyniesie trochę światła, nawet jeśli dziś było go za mało. Otulcie się spokojem. Była i grała dla was Jola z Prudnika. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia. Dobranoc. Jeszcze będzie piosenka ode mnie dla was. Na fajne, miłe sny. Dobranoc. La, la, la, la, la, la, la, la, la.